0: Korax. Korax. Korax. Korax.
1: Technotik.
0: Korax.
1: Morgen.
0: Korax.
2: Technotik.
0: Korax. Korax. Korax.
2: Korax.